ne pamamosotro taolankatoka zay mipariny atokisanety ny kirane zegny matoha ataonay osoko itaolankatoka tsara mavozo taolankatoka zay mipari aosa tsy amiagna atsy ho azonao nine ataoko karaha na magneky vao tsy mipody izy koa vatina taoraboe mahitsy koragna tsy miafiafy antragno misy avanao izy eko masako miandro hitaolankatoka matoky valeur e en boka mbosiny kolona akanjo ko raha kely mapakely mahery kely matanjaka izy mbô hagnisany karaha nytibarinakigna vengakafo zegny ho alikely azafagnazony taolankatoka fa efa ora tokisany taolankatoka zay mipari tsy amenenine taolankatoka zay mipari tsy ho az

Aran Rice, Sarkia nisia voluany. Sinsa na kamapara, na metaka ule chante. Arnfana miengia, te sektia na lasa masna, tentuyane.